Wiokoń, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara

Jak on się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał, się postarał